0: العالم في شهادة الكنيسة طريقا إلى الإيمان والرجاء. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. We are called to bear witness to Christ through love, justice, and peace in order to build a world where the common good and brotherhood prevail among all. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And we now have the final summary and exchange of greetings, this one in Polish. After that, we'll have some announcements in Italian, some greetings in Italian, and the Our Father.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Czwarty rozdział pierwszej części Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest zadaniu Kościoła we współczesnym świecie. Kościół nie znajduje się obok świata ani ponad nim, lecz jest w niego wszczepiony i żyje w nim jako znak wcielenia. Jego misją jest ukierunkowywanie człowieka na najgłębsze pytania dotyczące życia oraz przyczynianie się do budowania świata ziemskiego nie metodami politycznymi, ale przez świadectwo wiary i miłości. Aby móc wypełniać tę ewangeliczną misję, konieczna jest współpraca każdego ochrzczonego z łaską Ducha Świętego, a także dążenie do osobistej świętości i braterskiej miłości, tak aby nie było rozdźwięku między wyznawaną wiarą a codziennym życiem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. In particolare i pellegrini della diocesi di Wołczna, venuti con il loro vescovo per rendere grazie per i 100 anni della chiesa locale, nonché i pellegrini della diocesi di Scelze con i loro vescovi. Vi affido all'intercessione di Maria, madre del bell'amore, e di Santa Faustino Kowalska, apostola della Divina Misericordia, di cui abbiamo fatto di recente memoria, affinché nel cammino quotidiano confidiate sempre in Dio, Signore della storia. Sia lodato Gesù Cristo.
3: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, a szczególnie pielgrzymów z diecezji łomżyńskiej,
2: Polish people, especially pilgrims from the diocese of Lomża, who have come with their bishop to give thanks for the 100th anniversary of the local church, as well as the pilgrims from the diocese of Siedlce with their bishops. I entrust you to the intercession of Mary, mother of beautiful love, and of Saint Faustina Kowalska, the apostle of divine mercy, whom we recently commemorated, so that on your daily journey you may always trust in God, the Lord of history. Praise be Jesus Christ. So that was the last summary. We'll now hear some announcements in Italian. These are the same announcements that were made in the other languages. Pope Leo will then greet the Italian speakers.
4: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.